0: to the THT Radio.
1: Playing your favorite songs.
2: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do trzeciej w nocy w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Lubiatów a węzłem Złotoryja w kierunku Wrocławia zablokowany jest prawy pas ruchu. Równolegle do poniedziałku do 19 na węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca zamknięto północne łącznice. Do poniedziałku do północy w województwie śląskim na 1 między węzłem Mszana a węzłem Świerklany w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Do poniedziałku do 16 w województwie warmińsko-mazurskim na DK58 między Piszem a Białą Piską aż do granicy województwa obowiązuje zamknięcie odcinka. Do poniedziałku do 20 w województwie wielkopolskim na 2 między węzłem Sługocin a węzłem Modła trwają prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Również do wtorku do 20 na odcinku od węzła Modła do węzła Sługocin kierowcy muszą liczyć się z tym samym zakresem robót. Do środy do 6 rano w województwie kujawsko-pomorskim na DK55 między Grudziądzem a granicą województwa prowadzone są nocne prace. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
3: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski skrytykował zaproszenie Władimira Putina na grudniowy szczyt Grupy 20 w Miami, nazywając je błędem. Jednocześnie ocenił, że prezydent Karol Nawrocki powinien reprezentować Polskę podczas obrad. To jedyne konkretne stanowisko, jakie padło w tej sprawie. W okolicach Magdeburga, na zachód od Berlina, w nocy z soboty na niedzielę zarejestrowano jasny bolid, czyli meteor. Sieć Sentinel podała, że obiekt pojawił się o 0:34. Wszedł w atmosferę z prędkością około 20 km na sekundę i był widoczny na wysokości 87,75 km. Podczas przelotu rozpadł się i silnie wyhamował. Badacze ustalili też, że meteoroid pochodził z głównego pasa planetoid pomiędzy Marsem a Jowiszem. Co najmniej 14 kazachstańskich żołnierzy zginęło podczas ćwiczeń wojskowych na Morzu Kaspijskim w pobliżu portu Aktau na południowym zachodzie Kazachstanu. Fale porwały 17 wojskowych, 3 udało się uratować, a ciała 2 ostatnich poszukiwanych żołnierzy odnaleziono w piątek. W związku z tragedią piątek ogłoszono w Kazachstanie Dniem Żałoby Narodowej, a w sprawie wszczęto postępowanie karne dotyczące zaniedbania obowiązków służbowych. Zatrzymano 5 wojskowych, w tym szefa sztabu i pierwszy zastępca dowódcy marynarki wojennej, 2 dowódców jednostek wojskowych oraz dowódców kompanii piechoty morskiej i okrętu uczestniczącego w ćwiczeniach. Szef ukraińskiego MSZ Andriy Sybicha zaapelował o pilne działania wobec mieszkańców okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim, którzy głodują i mają ograniczony dostęp do leków, czystej wody, elektryczności oraz pomocy medycznej. Według niego ludzie w mieście nie przeżyją dzięki samym oświadczeniom o zaniepokojeniu. A społeczność międzynarodowa powinna uruchomić wszystkie dostępne narzędzia, by dostarczyć pomoc humanitarną i zapewnić bezpieczną ewakuację. Sybicha obarczył Rosję pełną odpowiedzialnością za kryzys humanitarny, a rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że sytuacja w Oleszkach jest krytyczna. Komisarz Rady Europy do spraw praw człowieka Michael O'Flaherty wezwał do natychmiastowego lokalnego zawieszenia broni, niezakłóconego dostępu pomocy i bezpiecznej ewakuacji ludności cywilnej. Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do zaproponowanego przez PiS nowego planu na bezpieczną Polskę i ocenił, że 8 lat rządów oraz wojna za wschodnią granicą nie wystarczyły, by taki program opracować i realizować. Minister Obrony Narodowej przypomniał, że realizowany jest już powszechny program w gotowości, a także edukacja z wojskiem i wakacje z wojskiem. Dodał, że PiS powinien zapytać sam siebie, czy jest już za kolektywną obroną krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy nadal ją podważa. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Donald Tusk podczas spotkania z wyborcami przed wyborami prezydenckimi w Krakowie powiedział, że z chuliganami nie będziemy grać w szachy i że grzeczny już był. Premier umieścił nagranie z tym cytatem na swoich profilach w mediach społecznościowych. Wypowiedź została odebrana jako wyzwanie rzucone prezydentowi. Żbik europejski jest jednym z dwóch dzikich kotów żyjących w Polsce i obecnie występuje głównie w południowo-wschodniej części kraju. Według najnowszych szacunków w Polsce żyje zaledwie od 100 do 200 żbików, a monitoring opiera się głównie na fotopułapkach i badaniach genetycznych. Największym zagrożeniem dla gatunku są fragmentacja siedlisk, hybrydyzacja z kotami domowymi oraz kolizje z samochodami. Żbik jest objęty ścisłą ochroną gatunkową od 1952 roku, a kluczowe dla jego przetrwania mają być monitoring, badania genetyczne i odtwarzanie siedlisk. Rada miasta Heidenau zakazała instalowania kamieni pamięci dla ofiar nazizmu, które są niewielkimi betonowymi kostkami z mosiężną tabliczką umieszczanymi zwykle w chodnikach przy dawnych domach ofiar. W 2025 roku mieszkańcy i przedstawiciele lokalnej społeczności wystąpili o zgodę na montaż kolejnych 7 tabliczek i zadeklarowali pokrycie wszystkich kosztów. Ale rada przez dłuższy czas odkładała decyzję, a potem AfD zaproponowała całkowity zakaz. W zamian zaproponowano pomnik ofiar nazizmu na cmentarzu północnym w Heidenau, jednak administracja miasta sprzeciwiła się zakazowi i wskazała, że pamięć o ofiarach powinna pozostać widoczna w codziennej przestrzeni miejskiej. Decyzja wywołała krytykę polityków i organizacji zajmujących się pamięcią o Holokauście, a Gunter Demnig zapowiedział kontynuowanie projektu. Pożar wybuchł w hali przy ulicy Płochocińskiej na warszawskiej Białołęce po godzinie 14, a ogień objął składowane tam śmieci. Na miejsce wysłano 10 zastępów straży pożarnej, czyli ponad 40 strażaków. Ogień udało się już opanować, a pożarem objęta była jedna część dużej hali o wymiarach około 150 metrów długości i 35 metrów szerokości. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, a pożar nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców sąsiadujących z halą. Szef MSZ Niemiec spotkał się z Ławrowem po raz pierwszy od pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Według strony rosyjskiej do rozmowy doszło z inicjatywy strony niemieckiej. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Rosji i Niemiec odbyło się mimo trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory. You are listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Finlandia zdobyła brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy, pokonując Słowenię 3-0 w setach 25, 23, 25, 20, 29, 27. Mecz był wyrównany, ale w końcówkach kolejnych partii lepsi byli Finowie, a najskuteczniejszy był Noah Marttila, który zdobył 19 punktów. Jego brat Luka dołożył 17 punktów, a Finowie wcześniej sprawili największą niespodziankę turnieju, eliminując Włochów po zwycięstwie 3-2 w ćwierćfinale. To największy sukces fińskiej siatkówki, bo wcześniej zespół tylko raz dotarł do półfinału, w 2007 roku, gdy

być transmitowane. Szef ukraińskiego MSZ Andriy Sybicha zaapelował o pilne działania i pomoc dla mieszkańców okupowanych przez Rosję Oleszek w obwodzie chersońskim, gdzie trwa kryzys humanitarny. Napisał, że ludność cywilna walczy o przetrwanie, żywiąc się trawą i chwastami, a leki, czysta woda, elektryczność i pomoc medyczna są niemal niedostępne. Dodał, że dotyczy to także dzieci. Sybicha wezwał społeczność międzynarodową, Organizację Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża do dostarczenia pomocy i zapewnienia bezpiecznej ewakuacji mieszkańców. A odpowiedzialnością za kryzys obarczył Rosję. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że sytuacja w Oleszkach jest krytyczna i oskarżył Ukrainę o uniemożliwianie dostarczenia pomocy. Niko Marczyk pobił rekord Guinnessa. Przejeżdżając 2831 km samochodem spalinowym na jednym tankowaniu i 1338 km autem elektrycznym na jednym ładowaniu. W 2025 roku za kierownicą Skody Superb 2.0 dni przejechał trasę z Łodzi przez Niemcy do Disneylandu pod Paryżem. A wracając przez Belgię, Holandię i ponownie Niemcy dojechał około 50 km przed Poznań. Drugą próbę wykonał elektrycznym Audi A6 Sportback e-tron Performance, jadąc z Zakopanego przez Kraków, Sandomierz, Warszawę i Toruń na Hel, a potem z powrotem na południe. Marczyk podkreśla, że oszczędną jazdą można ograniczyć zużycie paliwa o 30%, a w codziennej jeździe pomaga m.in. obserwowanie drogi, utrzymywanie płynności i sprawdzanie ciśnienia w oponach. W sobotę po godzinie 10 w centrum Opola na skrzyżowaniu ulicy Ozimskiej z Relmonta zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z pojazdów odbił się i uderzył w dwóch przechodniów idących chodnikiem, a jedna z tych osób trafiła do szpitala. W samochodach podróżowały cztery osoby, w tym dwoje dzieci, i nikomu z nich nic się nie stało. Policja ustala przyczyny i okoliczności wypadku. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu THT. Obywatel Ukrainy, który w czwartek zabił księdza w Jarosławiu, miał mieć problemy z prawem w dwóch innych krajach. Premier Węgier może stracić immunitet w związku z zarzutami prokuratury dotyczącymi kradzieży. W Kanadzie doszło do katastrofy lotniczej prywatnego helikoptera. Czytaj podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionej nocy. Ksiądz Adrian, ranny w czwartkowym ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu, podczas sobotniej mszy zaapelował, by nie winić narodu, z którego pochodzi napastnik. Poprosił też o modlitwę za księdza Stanisława, księdza Marka, który wciąż walczy o życie w szpitalu, oraz za siebie, by jak najszybciej wrócił do obowiązków. Napastnikiem był 31-letni Ukrainiec. Ksiądz Adrian wezwał wiernych, by odpowiadali miłością, wsparciem i zrozumieniem, a nie złem za zło. Marsz Milczenia przeszedł przez Jarosław, gdzie mieszkańcy oddali hołd duchownemu zabitemu w czwartkowym ataku na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej. W zdarzeniu ranne zostały też cztery inne osoby, w tym dwóch księży, a dwie osoby w ciężkim stanie pozostają w szpitalu w Jarosławiu. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Ihora M. Do 23 grudnia 2026 roku, a środek zapobiegawczy ma być wykonywany w warunkach szpitalnych. Biegli psychiatrzy stwierdzili u 31-latka ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne, a jego stan zdrowia nie pozwolił na przesłuchanie ani doprowadzenie na posiedzenie sądu. Sąsiedzka obrona cywilna to inicjatywa Dawida Komudy, instruktora survivalu i właściciela szkoły przetrwania Oldcraft Survival, który przeszkolił już około 300 osób na warszawskiej Ochocie. Uczestnicy uczą się m.in. łączności, samoobrony, przygotowywania zapasów, korzystania z agregatów prądotwórczych i działania bez prądu przez 24 godziny. Projekt ma też integrować sąsiadów, żeby

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do północy w województwie śląskim na A1 między węzłami Mszana i Świerklany w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniem przejazdu na tym odcinku. Do jutra do 16 w województwie warmińsko-mazurskim na DK58 między Piszem, Białą Piską i granicą województwa trwa zwężenie trasy. Równolegle na tym samym odcinku obowiązują roboty drogowe. Do jutra do 19 w województwie dolnośląskim na 4 węzeł Budziszów w kierunku Zgorzelca ma zamknięte północne łącznice. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Do jutra do 20 w województwie wielkopolskim na 2 między węzłami Sługocin i Modła prowadzone są prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Dodatkowo do wtorku do 20 na odcinku Modła, Sługocin roboty potrwają dalej. Do środy do 6 rano w województwie kujawsko-pomorskim na DK55 między Grudziądzem a granicą województwa trwają nocne prace. Również na odcinku Grudziądz, stolno kierowcy muszą uważać na roboty prowadzone po zmroku. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Przez ścianę zdobył Złote Lwy na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a nagrodę za zdjęcia do filmu odebrała Jolanta Dylewska. Film Sobieszczańskiego opowiada opartą na faktach historię miłosną z czasów stalinowskiego terroru. A jego bohaterowie, więzieni za działalność w podziemiu antykomunistycznym, kontaktują się przez ścianę za pomocą kodu Morsea. Za najlepszą reżyserię za ojczyznę nagrodzono Pawła Pawlikowskiego, a Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński otrzymali wyróżnienie za scenografię do tego filmu. Agnieszka Holland, wręczając nagrodę, wyraziła solidarność z Rachel Shore i Yuvalem Abrahamem, twórcami dokumentu Nazata. Agnieszka Smoczyńska dostała Złoty Pazur imienia Andrzeja Żuławskiego za Hotspot. Dobry chłopiec Jana Komasy zdobył 4 nagrody, w tym za montaż, scenariusz, pierwszoplanową rolę męską i nagrodę publiczności. Najlepszą aktorką pierwszoplanową została Jaśmina Polak, a drugoplanową Monika Frajczyk, obie za rolę w Exotic. Natomiast najlepszym aktorem drugoplanowym został Jacek Koman za rolę Marka Edelmana w Naszej Rewolucji. Platynowe lwy za całokształt twórczości trafiły do Haliny Prugar-Ketling, a szafirowe lwy w konkursie Perspektywy otrzymała Czarna Godzina Filipa Bojarskiego. Nagrodę za debiut reżyserski lub drugi film przyznano Elizie Godlewskiej i Alanowi Ruczyńskiemu za Kobietę Stanu Wolnego, a za najlepszy film krótkometrażowy uznano Sprawę numer Patrycji Polkowskiej. Za kaloryferem można umieścić ekran cieplny z folii aluminiowej i tektury, który odbija ciepło z powrotem do pokoju zamiast pozwalać mu uciekać przez ścianę. Taki prosty montaż ma ograniczyć straty energii i sprawić, że mieszkanie szybciej osiągnie pożądaną temperaturę. Przygotowanie osłony nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani umiejętności i zajmuje zaledwie kilka minut. Rozwiązanie ma być szczególnie przydatne w starszych budynkach, gdzie izolacja termiczna może być słabsza. Za wejście na teren objęty zakazem podczas grzybobrania grozi mandat w wysokości 500 zł, a za zbieranie grzybów chronionych nawet do 5000 zł mandatu oraz w skrajnych przypadkach areszt. Zakaz zbierania obowiązuje przede wszystkim w parkach narodowych, większości rezerwatów przyrody, na terenach wojskowych, a także na młodych uprawach leśnych, powierzchniach doświadczalnych, drzewostanach nasiennych, ostojach zwierząt, źródliskach rzek i potoków oraz terenach zagrożonych erozją. Przepisy zabraniają też niszczenia, uszkadzania i rozgarniania ściółki w poszukiwaniu grzybów. A za zaśmiecanie lasu, nielegalny wjazd samochodem lub zbieranie w miejscu objętym zakazem można dostać mandat w wysokości 500 zł. Zbiór na skalę przemysłową wymaga specjalnej umowy z nadleśnictwem, a w razie wątpliwości grzybознawcy w stacjach sanitarno-epidemiologicznych udzielają bezpłatnej pomocy. Mleka nie należy przechowywać w drzwiach lodówki, bo to miejsce jest najbardziej narażone na wahania temperatury i ciepłe powietrze z kuchni. Napój może przez to szybciej tracić świeżość, a po otwarciu psuć się wcześniej, niż wskazuje data przydatności. Najlepsze warunki dla mleka są na środkowej półce, w tylnej części lodówki, gdzie temperatura jest najbardziej stabilna. Przydatność mleka warto też oceniać po zapachu, smaku i konsystencji, bo brudki, przykry zapach lub smak oznaczają, że nie nadaje się

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 7 do 17 w województwie śląskim na A1 między węzłami Zabrze Północ i Zabrze Zachód w kierunku Gliwic i Łodzi kierowcy jadą zwężoną jezdnią. Równolegle do północy na odcinku Mszana, Świerklane w stronę Łodzi utrzymuje się to samo ograniczenie. Do jutra do 16 w województwie warmińsko-mazurskim na DK58 między Piszem, Białą Piską i granicą województwa trwa zwężenie jezdni. Kierowcy muszą liczyć się z wolniejszym przejazdem na całym odcinku. Do jutra do 19 w województwie dolnośląskim na 4 węzeł Budziszów w kierunku Zgorzelca ma zamknięte północne łącznice. Objazd obowiązuje dla ruchu z tego kierunku. Do jutra do 20 w województwie wielkopolskim na 2 między węzłami Sługocin i Modła prowadzone są prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Również na odcinku Modła, Sługocin roboty potrwają do wtorku do 20. Od 7 do środy do 6 rano w województwie mazowieckim na DK85 na moście imienia Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim trwa remont nawierzchni i odwodnienia. W tym miejscu kierowcy muszą zachować ostrożność i spodziewać się spowolnienia ruchu. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi oświadczył, że oczekuje na oficjalne stanowisko Stanów Zjednoczonych wobec propozycji otwarcia cieśniny Ormuz. Zaznaczył, że tylko dyplomacja może zakończyć konflikt ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Wcześniej pojawiły się doniesienia medialne o odrzuceniu tej propozycji przez prezydenta Donalda Trumpa. W niedzielę, 27 września, o 7 otwarto wszystkie 454 obwody wyborcze w Krakowie, gdzie mieszkańcy wybierają prezydenta spośród 8 kandydatów. Cisza wyborcza potrwa do 21, a głos będzie ważny po postawieniu znaku X przy nazwisku wybranego kandydata. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie, 11 października, odbędzie się druga tura wyborów. Przedterminowe wybory są skutkiem majowego referendum, w którym mieszkańcy Krakowa zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta. Eksmisja latki w Madrycie wywołała masowy protest, w którym według organizatorów uczestniczyło około 300 tysięcy osób, a według władz około 25 tysięcy. Demonstranci przeszli z Puerta del Sol w pobliże ratusza i parlamentu, domagając się silniejszej ochrony lokatorów, a po marszu setki osób rozbiły namioty na Puerta del Sol. Do eksmisji Mari Carmen Abascal doszło 23 września, po 8 latach postępowania sądowego. Kobieta została wyniesiona z mieszkania na noszach przez sanitariuszy, a policja użyła gazu pieprzowego i zatrzymała część uczestników demonstracji. Sprawa stała się symbolem problemów mieszkaniowych w Hiszpanii, a premier Pedro Sánchez powiedział, że eksmisji można było uniknąć i wskazał na blokadę rządowego rozporządzenia przez konserwatywną opozycję. Szef MSZ Niemiec Johann Wadephul spotkał się w sobotę z Siergiejem Ławrowem przy okazji debaty generalnej na sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. To pierwsze dwustronne spotkanie szefów dyplomacji Niemiec i Rosji od lutego 2022 roku. Według strony rosyjskiej doszło do niego z inicjatywy strony niemieckiej, a rozmowa trwała nieco ponad 20 minut. Wadephul przekazał Ławrowowi, że Rosja musi zakończyć wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie i zaprzestać wrogich działań wobec Niemiec oraz ich sojuszników. A Niemcy będą prowadzić działania dyplomatyczne, jeśli Rosja poważnie zaangażuje się w negocjacje na rzecz trwałego pokoju. Śmigłowiec z 4 osobami na pokładzie rozbił się w sobotę na polu w pobliżu Sainte-Brigide de Iberville w kanadyjskiej prowincji Auebec. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, maszyna była objęta płomieniami, a nikt nie przeżył katastrofy. Służby otrzymały zgłoszenie około 14:30 czasu lokalnego, pożar opanowano około godzinę po przybyciu strażaków i policji. Policja przekazała, że śmigłowiec miał napotkać problemy krótko po starcie, a okoliczności i przyczyny katastrofy będą wyjaśniane. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, 3 pokolenia.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie śląskim na A1, między węzłami Zabrze Północ i Zabrze Zachód, w kierunku Gliwic i Łodzi, kierowcy jadą zwężoną jezdnią. Równolegle do północy na odcinku między węzłem Mszana i Świerklane w stronę Łodzi utrzymuje się to samo ograniczenie. Do jutra do 19 w województwie dolnośląskim na A4, na węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca, zamknięte są północne łącznice. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Do jutra do 20 w województwie wielkopolskim na A2, między węzłami Sługocin i Modła, trwa remont nawierzchni i odwodnienia. W tej samej okolicy, na odcinku Modła-Sługocin, prace potrwają również do wtorku do 20. Do środy do 6 rano w województwie mazowieckim na DK85, na moście imienia Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, drogowcy remontują nawierzchnię i odwodnienie. Kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami na przeprawie. Słuchaj radia DHT i jedź bezpiecznie, szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Jesienne liście nie zawsze trzeba grabić, bo pozostawione na rabatach, pod drzewami i krzewami mogą chronić glebę przed wysychaniem, mrozem i wiatrem oraz wzbogacać ją w składniki odżywcze. Z trawnika, chodników, ścieżek, podjazdów i tarasów liście warto jednak usuwać, bo ograniczają dostęp światła, sprzyjają chorobom grzybowym i mogą być śliskie. Właściciele posesji mają obowiązek sprzątać liście z terenów przylegających do domów, a zaniedbanie tego obowiązku może skutkować mandatem. Zebrane liście można wykorzystać do ściółkowania, kompostowania albo tworzenia schronień dla jeży i innych drobnych zwierząt. Katarzyna Niewiadoma Pfinnel zdobyła srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu w wyścigu ze startu wspólnego. Na finiszu wyprzedziła ją Holenderka Demi Vollering, a trzecie miejsce zajęła Włoszka Elisa Longo Borghini. To drugi medal mistrzostw świata w dorobku Katarzyny Niewiadomej Pfinnel, która wcześniej w 2021 roku zdobyła brąz w Belgii. W Montrealu na trasie o długości 180 km doszło też do dużej kraksy, a wyścig ukończyła na 8. miejscu Dominika Włodarczyk, pozostałe reprezentantki Polski nie dojechały do mety. W sobotnim losowaniu Lotto wylosowano liczby 7, 25, 30, 41, 42 i 45, ale nikt nie trafił wszystkich 6, więc kumulacja wzrosła do 11 milionów złotych. To trzecie losowanie z rzędu bez głównej wygranej, a padły 44 piątki, każda o wartości 11 839 zł. W Lotto Plus wylosowano liczby 9, 23, 26, 41, 43 i 49, lecz również bez szóstki. Totalizator sportowy wypłaci za to 42 piątki po 3500 zł. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o 22. Czterech żołnierzy z włoskiego 11. Reżim tu Bersaglieri zostało rannych podczas manewrów wojskowych w bazie treningowej Adagi na Łotwie. Jeden z nich jest ciężko ranny, ale jego stan jest stabilny, a wszyscy trafili do szpitala w Rydze. Resort obrony Włoch poinformował, że jeden włoski pojazd opancerzony przypadkowo ostrzelał drugi taki sam pojazd. Wszczęto śledztwo, które ma ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. Podczas sobotniego lotu papieża Leona Ksyw z Paryża do Lourdes jego kapitanem była Clemence Coussonneau, która przedstawiła się jako dowódczyni tego lotu. To wyjątkowa sytuacja w historii papieskich lotów, a francuski przewoźnik przygotował na tę okazję samolot Airbus A321 z tymczasową nazwą Cité du Vatican i herbem Stolicy Apostolskiej. Leon Ksyw przybył do Francji w piątek, odwiedził Pałac Elizejski, siedzibę UNESCO i katedrę Notre Dame, a także spotkał się na Stade de France z 80 tysiącami młodych osób. W sobotę odprawił mszę na Placu Zgody w Paryżu, w której uczestniczyło 700 tysięcy osób, a następnie udał się do Lourdes. Przed grotą objawień w sanktuarium modlił się zarządzających Francją, by służyli dobru wspólnemu, zgodzie i sprawie pokoju, zawsze odrzucając logikę wojny. W niedzielę na błoniach sanktuarium Matki Bożej w Lourdes papież odprawi mszę, na której oczekiwanych jest około 150 tysięcy osób. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. W Warszawie w niedzielę odbędzie się 48. Nationale Nederlaneden Maraton Warszawski, którego trasa przejdzie przez 7 dzielnic. Z tego powodu pojawią się utrudnienia w ruchu i zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Organizatorzy i służby miejskie przygotowują też zmiany w organizacji przejazdów na trasie biegu. Badania genetyczne prowadzone przez zespół naukowców Smithsonian Institute wykazały, że Thomas Jefferson był ojcem dzieci Sally Hemings. Przez 15 lat eksperci analizowali próbki DNA pochodzące z włosów Jeffersona i porównywali je z materiałem genetycznym potomków Hemings. A prawdopodobieństwo, iż Jefferson nie był ojcem Madison i Estona, oszacowano na poniżej 0,1%. Wyniki opublikowano w piśmie PNAS i obejmowały 20 tysięcy symulacji różnych scenariuszy ojcostwa. Odkrycie wywołało reakcję w rodzinie Jeffersona i na amerykańskiej scenie politycznej, a prezydent Donald Trump zarzucił Smithsonian Institute promowanie dzielącej, rasowo ukierunkowanej ideologii. Ratownicy TOPR mieli w sobotę kilka interwencji ze śmigłowcem. A najpoważniejsza dotyczyła turysty w okolicy Siwej Polany w Dolinie Chochołowskiej, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mężczyzna był reanimowany i śmigłowcem przewieziony do szpitala w Zakopanem. Pomoc lotnicza była też potrzebna turystce na Rysach, która doznała blokady psychomotorycznej i nie mogła samodzielnie zejść, a ratownicy zabrali ją na dół śmigłowcem. Śmigłowiec wykorzystano również przy dwóch innych akcjach, pod Brzesiem, przy urazie nogi i w rejonie Ciemniaka, gdzie pomocy potrzebował mężczyzna z obrażeniami obu nóg. Od poniedziałku, 28 września, na Alei Słowackiego w Krakowie rusza układanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku między ulicami Karmelicką a Łobzowską. Prace będą prowadzone wieczorami i nocą, od 21 do 5 rano, a ruch kołowy ma być utrzymany, choć z ograniczoną prędkością. W kolejnych nocach drogowcy zaplanowali frezowanie starej nawierzchni, układanie warstwy wiążącej i ścieralnej oraz pracę na przewiązce i wjazdach do posesji. Po zakończeniu asfaltowania ma ruszyć odtwarzanie oznakowania poziomego, a cały remont ma się zakończyć do końca października. Magistrala Tatrzańska ma około 72 km i jest najdłuższym szlakiem w Tatrach. Trasa została wytyczona w latach 30. XX wieku, biegnie południowymi zboczami Tatr Wysokich i ma zachodnie przedłużenie w postaci drogi nad Łąkami. Przejście całego szlaku wymaga dobrej kondycji, a optymalny czas wędrówki to od 3 do 4 dni. Po drodze można zobaczyć m.in. Jamski Staw, Szczerbskie Jezioro, Popracki Staw, Patyżowiecki Staw, Mielicki Staw, Łomnicki Staw, Zielony Staw Kierzmarski oraz Biały Staw Kierzmarski. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Litewski Kościół Katolicki od lat zmaga się z problemem wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży przez kapłanów. W sierpniu litewskie media ujawniły, że dwóch księży z archidiecezji wileńskiej usłyszało poważne zarzuty prokuratorskie. Sprawa wywołała poruszenie społeczne i reakcje władz państwowych, a głos zabrał także prezydent Gitanas Nauseda. Analitycy z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną twierdzą, że Władimir Putin do końca zimy nie zamierza godzić się na żadne warunki pokojowe i chce zmusić Ukrainę do kapitulacji. Według nich rosyjski przywódca zmienił strategię po tym, jak od marca 2026 roku rosyjskie wojska niemal nie zdobyły nowych terenów, a Ukraina przeprowadziła udane ataki w kierunku Rosji. Eksperci oceniają też, że Putin nie zgodzi się na zaprzestanie ataków dalekiego zasięgu na infrastrukturę energetyczną, które proponowały Stany Zjednoczone i Ukraina, bo porozumienie mogłoby utrudnić rosyjską kampanię uderzeniową. Ukraina przygotowuje się na zimową kampanię Rosji, a Wołodymyr Zełenski ogłosił, że kraj będzie mógł produkować rakiety na miejscu. Naukowcy szacują, że do lutego 2027 roku z powodu upałów wywołanych przez wyjątkowo silne El Niño może zginąć ponad 450 tysięcy osób. Prognoza obejmuje okres od czerwca 2026 do lutego 2027 roku i wskazuje, że zjawisko najmocniej uderzy w Nigerii, Indonezji, Sudanie, Indiach i Brazylii. W pierwszej dwudziestce najbardziej dotkniętych krajów znalazły się także Stany Zjednoczone, gdzie liczba ofiar ma sięgnąć 3,5 tysiąca. Badacze ostrzegają też, że susze mogą ograniczyć zbiory ryżu, kawy, cukru i oleju palmowego, a to przełoży się na wzrost cen żywności na świecie o około 5%. Cztery Polki zostały odnalezione w Tatrach po nocnych poszukiwaniach prowadzonych przez słowackich ratowników górskich. Kobiety skontaktowały się w sobotni wieczór z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu, po czym kontakt się urwał. A ratownicy sprawdzili m.in. parkingi w rejonie Doliny Wąskiej i Szałas w Dolinie Jamnickiej oraz poprosili policję o pomoc w ustaleniu lokalizacji telefonów. Turystki odnaleziono w nocy z soboty na niedzielę, gdy biwakowały w pobliżu szałasu na polanie pod pustem w Dolinie Jamnickiej i spędziły noc w śpiworach pod drzewami. Kobiety nie odniosły obrażeń. Rosyjskie ataki w nocy zabiły kilka osób w Ukrainie, m.in. jednego mężczyznę w Komeszuwasze i dwie osoby w Nowotawryjsku w obwodzie zaporowskim. W obwodzie sumskim, na północy kraju, kierowane bomby lotnicze zabiły dwie osoby i raniły 28 kolejnych, w tym miesięczną i 8-letnią dziewczynkę oraz dwoje nastolatków. Uszkodzone zostały domy, obiekty oświatowe i budynki administracyjne. W Kijowie pocisk trafił w budynek niemieszkalny, zginął tam mężczyzna, a dron uderzył w warsztat samochodowy, nad obwodem kijowskim widać było dym, a według wstępnych danych zapaliły się magazyny. To były wiadomości Radia DHT.
0: Music and memories. DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

keep it on.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ukraina i strona polska pracują nad umową, która pozwoli ukraińskim służbom granicznym działać na terytorium Polski. Chodzi o przeniesienie punktów kontroli granicznej na polską stronę granicy. Ministerstwo Odbudowy, Infrastruktury i Transportu Ukrainy prowadzi w tej sprawie rozmowy z Polską. Kilku mężczyzn zostało aresztowanych w miejscowości w Helford, niedaleko bazy Królewskich Sił Powietrznych, pod zarzutem popełnienia przestępstw na podstawie ustawy o materiałach wybuchowych. Do zdarzenia doszło w pobliżu bazy, w której niedawno stacjonowały amerykańskie samoloty. Brytyjska policja prowadzi w tej sprawie dalsze czynności. Szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul spotkał się w Nowym Jorku z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Było to pierwsze od rosyjskiej inwazji na Ukrainę spotkanie szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec z Ławrowem i trwało nieco ponad 20 minut. Wadephul miał wezwać Rosję do porzucenia eskalacji wobec Niemiec, Europy i Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz do natychmiastowego, pełnego zawieszenia broni. Rozmowa dotyczyła też eksportu zboża przez Morze Czarne i infrastruktury energetycznej, a niemiecki minister poinformował o niej europejskich sojuszników. Przy bazie RAF Fairford w Anglii ogłoszono poważny incydent, a uzbrojeni policjanci zablokowali dostęp do głównej bramy. Mieszkańców pobliskiej miejscowości przewieziono do centrum rekreacyjnego, a w Fairford rozmieszczono około 30 pojazdów służb ratunkowych, w tym radiowozy, karetki i wozy strażackie. Policja hrabstwa Gloucestershire poinformowała, że zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa na podstawie ustawy o materiałach wybuchowych. A wojskowy zespół do usuwania materiałów wybuchowych sprawdza kilka pojazdów. Policja oceniła, że sytuacja została już opanowana, a brytyjski rząd zezwolił Stanom Zjednoczonym na wykorzystywanie RAF Fairford do uderzeń na irańskie stanowiska rakietowe. Szwajcarzy głosują w referendum nad zmianą zasad neutralności kraju i ograniczeniem udziału w sankcjach wobec Rosji. Inicjatorzy chcą, by Szwajcaria nie mogła przystępować do sojuszy wojskowych ani obronnych, ani z nimi współpracować, chyba że zostałaby zaatakowana. A sankcje miałyby obowiązywać tylko po zatwierdzeniu przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Prawicowa szwajcarska partia ludowa przekonuje, że neutralność chroniła kraj przez ostatnie 200 lat, ale rząd, większość partii i minister spraw zagranicznych Ignacio Sasis sprzeciwiają się zmianom. Najnowsze badania opinii pokazują, że 68% Szwajcarów jest przeciw, a 31% popiera inicjatywę, która według władz mogłaby osłabić bezpieczeństwo narodowe i utrudnić współpracę z Sojuszem Północnoatlantyckim. Kolejny serwis za godzinę. Zostańcie z nami.
0: 24 hours a day, 7 days a week. It's a free generation.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Siergiej Ławrow zapewnił, że Rosja nie zamierza walczyć z Europą, ale nie zawaha się zareagować na jej agresję, do której europejskie kraje rzekomo się przygotowują. Rosyjski minister spraw zagranicznych powiedział też, że takie przygotowania mogą stać się samospełniającą się przepowiednią. Leon Ksyw odprawił mszę w Lourdes i w homilii mówił, że sanktuarium daje radość nadziei mimo cierpienia oraz że żadna słabość nie zostaje odrzucona. Papież podkreślił potrzebę nawrócenia pierwszy pokuty, także w Kościele, wskazując na konieczność uznania win i oczyszczenia z głębokich ran, niewierności i bolesnych błędów popełnionych w jego łonie. W niedzielę po południu Leon Ksyw ma spotkać się w Lourdes z 7 ofiarami pedofilii. Zwracając się do pielgrzymów, powiedział, że wyjadą stamtąd jako misjonarze nadziei i wezwał ich, by nie lękali się burz tego świata. Bartłomiej Sienkiewicz przekonywał, że państwowy Orlen powinien ograniczyć marże w obliczu rosnących cen paliw. Europoseł mówił też o potrzebie przyspieszenia elektryfikacji transportu i rozwoju energetyki rozproszonej, a Hanna Gill-Piątek wskazywała na niewykorzystanie środków ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Sienkiewicz ocenił, że problemy regulacyjne spowalniają dostosowanie Polski do zmian technologicznych i że dziesiątki tysięcy przedsiębiorców nie mogą budować na swoim gruncie z powodu odroczonych warunków technicznych zabudowy. Były minister kultury odniósł się też do likwidacji mediów publicznych i zarzutów dotyczących podstaw prawnych tej decyzji. Na lotnisku Bangkok Suvarnabhumi pasażerowie czekali na bagaże nawet 5 lub 6 godzin, za od soboty opóźniają się też odloty. Władze portu lotniczego podały, że Thai Airways zabrakło pracowników obsługi naziemnej, a część wózków do przewozu bagażu uległa awarii. Zakłócenia zaczęły się w sobotę, 26 września, i trwały także w niedzielę. Lotnisko pracuje z Thai Airways nad zwiększeniem liczby osób do obsługi bagaży, naprawą sprzętu i skierowało dodatkowych pracowników do stref odbioru bagażu oraz punktów obsługi pasażerów. Ulewy wywołały stan klęski żywiołowej w 50 dystryktach w okolicach Bangkoku, a w mieście otwarto ponad 200 schronisk, do których ewakuowano ponad 4000 osób. W Buczu w Wielkopolsce doszło w sobotę po 12 do zderzenia Volkswagena z ciągnikiem, gdy kierujący ciągnikiem skręcał w lewo w drogę gruntową i nie zauważył wyprzedzającego go auta. Samochód osobowy wylądował na boku, a jego przód został zniszczony. Nikt nie został ranny, choć na miejsce wezwano karetkę. 18-letni kierujący ciągnikiem został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i dostał 12 punktów karnych. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto co się wydarzyło. Moody's obniża rating Polski. Płace rosną, ale wolniej od oczekiwań. Polacy z większym optymizmem w sprawie kredytów mieszkaniowych. Cyfrowa bankowość rośnie. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, ile według wyliczeń WIB kosztuje miesięczne utrzymanie studenta stacjonarnego i zaocznego w Polsce. Poprawna odpowiedź to przeciętnie student studiów stacjonarnych wydaje miesięcznie 3545,82 zł, a zaocznych 4045,82 zł. A najszybciej nadesłała ją pani Jolanta Gryz. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Decyzja Moody's o obniżce ratingu Polski z A2 do A3 to sygnał ostrzegawczy dla polskich finansów publicznych. Decyzja ta nie była jednak zaskoczeniem dla rynku, wyjaśnia Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Colliers.
2: Agencja obniżyła rating Polski z A2 do A3, wskazując na utrzymujący się wysoki deficyt, rosnący dług i coraz wyższe koszty jego obsługi. Jednocześnie nie oznacza to nagłego pogorszenia wiarygodności Polski. Moody's miał dotychczas wyższą cenę Polski niż dwie pozostałe główne agencje ratingowe. Po tej decyzji jej rating zrównał się z ocenami S&P i Fitch.
1: Agencja Moody's podwyższyła jednocześnie perspektywę z negatywnej na stabilną. Minister finansów powiedział, że traktuje decyzję poważnie, ale spokojnie. Andrzej Domański zapewnił, że rząd będzie wzmacniać finanse publiczne, ale potrzebna jest do tego współpraca wszystkich instytucji, w tym prezydenta. Polscy przedsiębiorcy z optymizmem przyjęli zapowiedzi pobudzenia unijnej gospodarki, ale czekają na konkrety. W dorocznym orędziu o stanie Unii Europejskiej szefowa komisji Ursula von der Leyen mówiła o tym, że unijna gospodarka musi być bardziej konkurencyjna. I słusznie, bo bez tego Europa będzie tracić inwestycje, komentuje Luana Żak z przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan.
3: Jeżeli przedsiębiorca zastanawia się, czy wybudować nową fabrykę albo centrum badawcze w Europie, Stanach Zjednoczonych czy Azji, patrzy on bardzo konkretnie, czyli ile będzie kosztowała energia, jak szybko dostanie pozwolenie, czy też ile będzie miał nowych obowiązków administracyjnych. Dlatego jeżeli w Europie jest drożej, wolniej czy też bardziej skomplikowanie, siłą rzeczy część inwestycji może zostać ulokowana gdzie indziej.
1: Przedsiębiorcy oczekują konkretnych zmian. Mowa o uproszczeniu przepisów czy tańszej energii.
0: Wtorek.
1: Płace w przedsiębiorstwach rosną, ale wolniej niż oczekiwano. W sierpniu przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 9259,54 zł. Mieliśmy zatem wzrost o 5,6% w skali roku, mówi Martyna Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego.
4: To jest o ponad 1 punkt procentowy wolniej niż w lipcu, no i dokładnie 1 punkt procentowy wolniej niż zakładał konsensus. Cały czas w takich branżach, które generują bardzo dużą zmienność w dynamice wynagrodzeń, mamy rolnictwo i górnictwo. One w lipcu wynagrodzenia podbijały, tymczasem w sierpniu te dynamiki już były bardzo niskie.
1: Jak podaje GUS, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa będzie w najbliższych 3 miesiącach najczęściej wskazywanym czynnikiem istotnie wpływającym na poziom wynagrodzeń. I Inflacja w Unii Europejskiej wyniosła w sierpniu 3,2%. Najniższą miały Szwecja, Estonia i Czechy, a najwyższą Rumunia, Litwa i Cypr. W Polsce wskaźnik ten ukształtował się w sierpniu według Eurostatu na poziomie 3,5%. Ciąg dalszy nastąpi

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Bezrobocie w sierpniu wyniosło 5,8%, czyli utrzymało się na poziomie z lipca. Odczyt GUS-u okazał się trochę lepszy od wcześniejszych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rok temu w sierpniu stopa bezrobocia wynosiła 5,5%. Według metodologii Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wynosi 3,2%. Należy do najniższych w Unii Europejskiej i kształtuje się wyraźnie poniżej unijnej średniej wynoszącej 6,1%. W biznesie nie wszystkie zobowiązania mają ten sam priorytet. Większość przedsiębiorstw, ustalając kolejność realizacji płatności, bierze pod uwagę wielkość kontrahenta oraz okres współpracy. Łącznie 75% przyznaje, że termin płatności zależy od tych dwóch czynników, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.
2: Takie podejście sprawia, że mniejsi partnerzy i nowi kontrahenci częściej muszą dłużej czekać na zapłatę, co negatywnie wpływa na poziom ich płynności finansowej. Gdy jedna firma nie otrzymuje środków pieniężnych na czas, sama może również odkładać płatności wobec kolejnych podmiotów. Tak powstaje efekt domina, który sprzyja narastaniu zatorów płatniczych w gospodarce. Skala problemu jest znacząca.
0: Łączna wartość zaległości przedsiębiorców osiągnęła na koniec czerwca bieżącego roku rekordowe 47 miliardów złotych. Widać też, że cierpliwość na opóźnienia się kończy. Pierwsze działania windykujące podejmują już po tygodniu, maksymalnie po dwóch od terminu płatności. Mniej Polaków niż rok temu uważa, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego przekracza ich możliwości finansowe. Odsetek osób uważających, że uzyskanie kredytu na mieszkanie jest bardzo trudne, spadł, licząc rok do roku, z 52 do 41%. Wynika z badania portalu ogłoszeniowego nieruchomości online.pl. Zdaniem autorów badania lepsza ocena dostępności kredytów mieszkaniowych to efekt m.in. serii obniżek stóp procentowych. Od maja 2025 roku Rada Polityki Pieniężnej 7 razy obniżała stopy procentowe, co sprowadziło tę podstawową referencyjną do poziomu 3,75%, a niższe oprocentowanie kredytów w połączeniu ze wzrostem wynagrodzeń przełożyło się na poprawę zdolności kredytowej części gospodarstw domowych. Zdaniem większości ankietowanych, nieruchomości są trudno dostępne z powodu utrzymujących się wysokich cen. Teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że?
0: Wskaźniki referencyjne są wykorzystywane na przykład w kredytach mieszkaniowych. W Polsce szeroko stosowany jest wskaźnik WIBOR, Warsaw Interbank Offered Rate, który zastępowany jest przez nowy wskaźnik POLSTER, Polish Short Term Rate. Oto co nas czeka od 1 stycznia 2027 roku, zapytaliśmy prezesa Związku Banków Polskich, doktora Tadeusza Białka.
3: Wprowadzenie wskaźnika POLSTER od 1 stycznia przyszłego roku jest nieuchronne i nieodwracalne. To są już ostateczne decyzje podjęte w tej materii także przez bezpośrednio nadzór nad administratorem. Od 1 stycznia we wszystkich umowach detalicznych, czyli zwłaszcza kredytach hipotecznych, we wszystkich umowach dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dla MŚP, wskaźnikiem, który będzie występował w umowach, będzie wskaźnik POLSTER. Wszystkie dotychczas zawarte umowy do końca grudnia tego roku, opatrzone wskaźnik WIBOR, będą mogły funkcjonować bez przeszkód do końca 2036 roku, chyba że oczywiście wcześniej wygasną. W związku z tym wskaźnik POLSTER od 1 stycznia we wszystkich nowych umowach, instrumentach finansowych, wskaźnik WIBOR funkcjonuje dalej, ale już tylko w dotychczas zawartych umowach.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Ceny paliw w Unii Europejskiej wzrosły w sierpniu o blisko 1/4, licząc rok do roku, podał Eurostat. Największe podwyżki odnotowano w Bułgarii, na Litwie, w Finlandii, w Niemczech i we Francji. Najmniejsze wzrosty cen wystąpiły na Węgrzech, w Szwecji i Irlandii. Polska znalazła się w środku stawki. Ceny wzrosły o mniej więcej 24%. Ponad 46,3 miliona klientów indywidualnych ma dostęp do bankowości internetowej, a liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych wzrosła w ciągu roku o 7%. Wynika z najnowszego raportu Netbank Związku Banków Polskich. Coraz więcej osób korzysta wyłącznie z kanału mobilnego, a rośnie także liczba i wartość transakcji bezgotówkowych. Klienci Mobile Only liczą już 22 miliony użytkowników, co w ujęciu kwartalnym oznacza wzrost o prawie 5%. Jak podkreśla wiceprezes Związku Agnieszka Wachnicka, płatności bezgotówkowe stały się stałym elementem codziennych finansów Polaków, a klienci coraz częściej oczekują szybkich i bezpiecznych rozliczeń realizowanych niemal natychmiast.
0: Piątek.
1: Z raportu Studenci na rynku nieruchomości 2026, przygotowanego przez Centrum Amron, wynika, że 49% studentów mieszka u rodziny lub znajomych, nie ponosząc kosztów wynajmu, a 33% korzysta z najmu na rynku komercyjnym. Z akademików uczelnianych i prywatnych korzysta mniej niż co dziesiąty student. Jednocześnie ponad połowa wynajmujących płaci za zakwaterowanie ponad 1250 zł miesięcznie, a co trzeci płaci więcej niż 1500 zł. Rosnące koszty wynajmu sprawiają, że już 42% studentów rozważa podjęcie pracy. Tymczasem w Polsce brakuje nauczycieli, a wynagrodzenia pozostają jednym z czynników, które mogą zniechęcać młodych ludzi do wyboru tej ścieżki zawodowej. Początkujący nauczyciel w Polsce zarabia niecałe 7 tysięcy złotych brutto miesięcznie, czyli nieco ponad 5 tysięcy na rękę. Z kolei w Niemczech taki nauczyciel może otrzymywać równowartość około 22 tysięcy złotych brutto miesięcznie, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
2: Tam też mamy różne elementy, które składają się na to, ile taki nauczyciel zarabia. Oczywiście mamy też inne obciążenia podatkowe, inne koszty życia, no ale jednak sama różnica jest już dosyć duża. W Szwecji nauczyciel może zarobić od 17 do 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. To są zdecydowanie też atrakcyjniejsze wynagrodzenia.
1: W Anglii początkujący nauczyciel pracujący poza Londynem zarabia około 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Raport Netbank to cykliczne opracowanie Związku Banków Polskich, które przedstawia aktualne dane statystyczne dotyczące polskiego sektora bankowości internetowej, mobilnej oraz płatności bezgotówkowych. Wskazuje on na dominację oraz stały wzrost liczby użytkowników bankowości typu mobile only. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, kto kryje się pod nazwą klient mobile only. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Popieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

O kaforze. Czułem, jak swoimi delikatnymi dłońmi dotykałaś moich żelaznych obór. I cały świat zawirował wraz z ruchem mojej zwariowanej miłością korbki. Lecz kiedy się zbuntowałem,

metafory. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Większość Polaków uważa, że prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę nakładającą podatek na koncerny paliwowe. Takie wyniki przyniósł sondaż United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski. W materiale pojawia się też wezwanie do czytania serwisu częściej w Google, ale nie wpływa ono na treść badania. W Polsce na rodziców czeka dziś znacznie więcej dzieci, niż jest zakwalifikowanych kandydatów do adopcji. O adopcji od lat krążą opowieści o długim czekaniu, wygórowanych wymaganiach i urzędniczych przeszkodach, a pracownicy ośrodków adopcyjnych, eksperci, prawnicy i rodzice oceniają system różnie. Najnowsze dane pokazują jednak wyraźną dysproporcję między liczbą dzieci i kandydatów. Stephen Kibor z Kenii wygrał maraton warszawski z czasem 2:09:19 i poprawił rekord życiowy. W rywalizacji kobiet triumfowała Lili Anna Winditz-Totw, która uzyskała druga 24:48, pobiła rekord Węgier i ustanowiła nowy rekord maratonu warszawskiego. Najlepszym z Polaków był Dariusz Boratyński, który zajął 9. miejsce z wynikiem 2:19:20. W biegu na 10 km zwyciężyli Ukrainiec Aleksi Pysarew z czasem 29:15 oraz Emilia Mazek wśród kobiet z rezultatem 34:20. Na portugalskim rynku nieruchomości rośnie zainteresowanie odludnymi wsiami i wyspami, a zagraniczni nabywcy mieli w 2025 roku bliskoprocentowy udział we wszystkich transakcjach, których liczba wyniosła około 41 tysięcy. Według lizbońskiego eksperta do spraw wynajmu nieruchomości inwestorzy coraz częściej kierują się na prowincję, bo w dużych miastach popyt jest wysoki, a ofert mało. Właściciel małego gospodarstwa turystycznego w gminie Tawira przypomina, że na kilku wysepkach lokalne władze wyburzały nielegalne budynki. A w jednym z przypadków inwestycję szacowaną na 8 milionów euro zablokowała gmina i sprawa trafiła do sądu. Za 750 tysięcy euro, czyli w cenie mieszkania, na sprzedaż wystawiono też prywatną wysepkę w pobliżu Aveiro, a jej właściciel liczy na szybkie znalezienie nabywcy na aukcji internetowej. Wrześniowy gorąc obejmuje już zachodnią Europę, a w zachodniej części Niemiec temperatura sięgnęła prawie 30 stopni Celsjusza. We Francji i Hiszpanii wcześniej notowano upał, czyli temperaturę powyżej 30 stopni, a ciepłe powietrze przemieszcza się z północnej Afryki przez Europę Zachodnią do centrum kontynentu. W Polsce najcieplej ma być w połowie przyszłego tygodnia na zachodzie kraju, gdzie temperatura może sięgnąć od 24 do 25 stopni. Potem nastąpi stopniowe ochłodzenie i w kolejnych dniach termometry mają pokazywać przeważnie kilkanaście stopni, a tylko sporadycznie 20 stopni. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump skierował specjalne przesłanie do uczestników wydarzenia Kongresu Polsko-Amerykańskiego w Waszyngtonie i podziękował Polonii za wsparcie udzielone mu podczas wyborów w 2024 roku. Podkreślił też historyczny wkład Polaków w obronę amerykańskiej wolności. W nagraniu opublikowanym przez ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Toma Rosę, a prezydent Stanów Zjednoczonych chwali Karola Nawrockiego i mówi o nim, jest mistrzem. W krakowskiej Nowej Hucie zapaliła się hala magazynowa o wymiarach 12x40 metrów, w której składowane były środki do dezynfekcji. Około 13:20 strażacy dostali zgłoszenie o pożarze hali przy placu Błonie w Krakowie. Na miejscu działa 9 zastępów, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Działania gaśnicze nadal trwają. Spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin przyniosło skromne rezultaty, a oficjalne komunikaty obu stron różnią się w kluczowych kwestiach. W przekazach nie pojawiły się chipy, sprzęt półprzewodnikowy ani kontrole eksportowe, choć te sprawy coraz mocniej wiążą się z rywalizacją o bezpieczeństwo narodowe. Taki brak odniesień sugeruje, że między stronami pozostają nierozwiązane różnice, które mogą ponownie wywołać napięcia. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na sezonowej trasie Białystok-Waliły stacja, a dwie osoby podróżujące autem trafiły do szpitala. Policja i kolejowa komisja wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Wypadek nie spowodował większych utrudnień w ruchu na tej trasie. W niedzielę po 16:00 zaplanowano jeszcze kurs z Białegostoku do Walił stacji i z powrotem, który ma być ostatnim przejazdem w obecnym sezonie. Afgańskie Ministerstwo Obrony poinformowało o starciach przy granicy z Pakistanem i zarzuciło pakistańskim siłom zbrojnym koordynowanie działań z napastnikami. Według władz w Kabulu większość osób w grupie stanowili byli funkcjonariusze afgańskich służb bezpieczeństwa, których pakistański wywiad miał sprowadzać pod pretekstem pomocy, szkolić i kierować do prowincji Nurestan. Resort przekazał też, że bojownicy, którzy przeżyli ostatnie starcia, uciekli z powrotem do Pakistanu. Do starć doszło niespełna tydzień po pakistańskich nalotach na terytorium Afganistanu. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Irańska formacja IRGC poinformowała o przejęciu amerykańskiego drona podwodnego Remus 600 i przekazała, że jej specjaliści pracują nad odczytaniem danych zapisanych w urządzeniu. Marynarka wojenna IRGC oświadczyła jednocześnie, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. A irańskie siły mają podejmować działania wobec prób korzystania z nieautoryzowanych szlaków, ograniczenie żeglugi przez cieśninę Ormus doprowadziło do niedoborów na rynkach oraz gwałtownego wzrostu ceny ropy i gazu. Uniwersytet Cornell oraz 7 członków Bractwa Studenckiego HIPFI zostali pozwani przez byłą studentkę, która twierdzi, że w październiku 2024 roku padła ofiarą gwałtu w domu Bractwa. Jej adwokat podkreśla, że po śledztwie tylko 2 studentów zostało wydalonych, a żaden z podejrzanych nie został zatrzymany. Sprawa dotyczy także działań uczelni po zgłoszeniu zdarzenia. Tysiące osób przeszły ulicami Madrytu po eksmisji 87-letniej Mari Carmen Abascal, która przez ponad 70 lat mieszkała w wynajmowanym lokalu. Protestujący domagali się większej ochrony najemców i zmian w prawie mieszkaniowym, a według organizatorów w manifestacji uczestniczyło ponad 300 tysięcy osób. Delegacja rządu w Madrycie oszacowała frekwencję na około 25 tysięcy. Po zakończeniu demonstracji część uczestników wróciła na Puerta del Sol i rozpoczęła tam dalszy protest z namiotami. W Sobolewie niedaleko Białegostoku samochód wjechał pod pociąg Polregio na niestrzeżonym przejeździe kolejowo-drogowym. 2 osoby z auta trafiły do szpitala, a 5 pasażerom pociągu nic się nie stało. Okoliczności wypadku bada policja i kolejowa komisja. PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały też o usuwaniu skutków zdarzenia i opublikowały zdjęcia uszkodzonego samochodu oraz lokomotywy. Lech Wałęsa opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie po umorzeniu przez prokuraturę śledztwa dotyczącego składania fałszywych zeznań w sprawie teczek Kiszczaka. W nagraniu mówił m.in. o analfabetycznym debilizmie i twierdził, że w tamtym czasie miał ograniczone możliwości tworzenia pisemnego. Odniósł się też do zarzutów wokół dokumentów podpisanych jako TW Bolek, podkreślając, że nie był agentem. Nagranie zniknęło już z profilu Lecha Wałęsy, a Sławomir Cęckiewicz udostępnił je na swoim profilu w serwisie X. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: Słuchacie radia DHT.
1: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
2: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
1: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
3: Daj no jeszcze 2 złote.
0: Tu radio DHT.
4: We're back with more.

0: Dzieci niekoniecznie na czasie. Radio DHT.
1: All those years, all those hits, all on one show.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. O godzinie 14.20 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie w powiecie wieluńskim samochód wjechał przed nadjeżdżający pociąg relacji Kraków Główny – Poznań Główny. W aucie podróżowały dwie osoby w wieku około 30 lat. Po wydobyciu z wraku stwierdzono zgon mężczyzny. Kobieta z ciężkimi obrażeniami została śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego przewieziona do szpitala. Nikt z pasażerów ani obsługi pociągu nie ucierpiał, a na miejscu działało 7 zastępów straży pożarnej. Polska i Litwa opracowują plan działania, logistykę, infrastrukturę oraz trasy ewakuacyjne przez przesmyk suwalski w obliczu hybrydowych zagrożeń ze strony Rosji. Strona litewska potwierdza, że jednym z punktów planu jest wprowadzenie kontroli granicznych w przypadku zagrożenia na granicy wymagającego mobilizacji. Ma to zapobiec opuszczeniu kraju przez osoby pełniące kluczowe funkcje. Krakowska policja odnotowała do południa jedno zakłócenie ciszy wyborczej podczas przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Chodzi o agitację za jednym z kandydatów w internecie, a funkcjonariusze sprawdzają, kto jest autorem wpisu. Głosowanie rozpoczęło się o 7 i potrwa do 21, a Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie zapowiada kolejne informacje około 17. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie więcej niż połowy głosów, 11 października odbędzie się i tura. Marta Cienkowska wystąpiła jako modelka na pokazie mody organizowanym przez Fundację Kraina. A wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski poinformował, że organizacja wcześniej otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Polityk PiS napisał też, że fundacja dostała 148 193 zł na edycję programu. Cienkowska odpowiedziała, że jej udział był pro bono i że wydarzenie było częścią programu pomagającego osobom z doświadczeniem migracji odzyskać zawodową samodzielność, nawiązać kontakty i znaleźć miejsce w Polsce. Dodała, że projekt miał wspierać rozwój zawodowy projektantów z doświadczeniem migracji i że część prac powstała z materiałów z drugiego obiegu. Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju ATP 250 w Chengdu po zwycięstwie nad Lloydem Harrisem z Republiki Południowej Afryki 7-6, 12-10, 6-4. Polak w pierwszym secie prowadził już po 3 gemach i przełamaniu, ale stracił przewagę, a później wygrał tiebreak mimo piłek meczowych rywala. W drugim secie Hurkacz od razu przełamał Harrisa i utrzymał prowadzenie do końca, a mecz trwał niespełna 2 godziny. W półfinale Polak zagra z Denisem Szapowalowem z Kanady. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie podkarpackim na A4 między węzłami Rzeszów Zachód i Sędziszów doszło do zderzenia pojazdów w ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na tym odcinku. Do północy w województwie śląskim na A1 między Mszaną a Świerklanami w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do wtorku do północy na odcinku Mszana, Żory w kierunku Gliwic także obowiązuje zwężenie. Do jutra do 16 w województwie warmińsko-mazurskim na DK58 na trasie Pisz, Biała Piska, granica województwa kierowcy jadą z ograniczeniami. Na tym odcinku utrzymują się roboty drogowe. Do jutra do 19 w województwie dolnośląskim na 4 przy węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca zamknięto północne łącznice. Objazd i zmieniona organizacja ruchu wydłużają przejazd. Do jutra do 20 w województwie wielkopolskim na 2 między węzłami Sługocin i Modła trwają prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Równolegle do wtorku do 20 na odcinku Modła Sługocin roboty będą prowadzone w przeciwnym kierunku. Słuchaj radia DHT i jedź się szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Muzyka na każdą pogodę. To właśnie radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Ksiądz Adrian, ranny w wyniku ataku nożownika z Ukrainy w Jarosławiu, wygłosił homilię, w której wybaczył napastnikowi i zaapelował o łaskę nawrócenia dla niego. Jego słowa szybko obiegły media i wywołały reakcje polityków oraz publicystów. W przekazach określano je jako historyczne przemówienie. Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę w miejscowości Górki w powiecie garwolińskim na Mazowszu, gdzie spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas regionalnego święta hodowców koni. Ucierpiały 4 osoby, w tym dziecko. 2 osoby z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Papież Leon XIV w 50 Lourdes zaapelował do pracowników służby zdrowia, by otaczali troską człowieka cierpiącego, a nie pozbawiali go życia. Podkreślił, że nikt nie ma prawa decydować o życiu konkretnego embrionu ani konkretnej osoby starszej, a medycyna nie może stać się służebnicą zaprogramowanej śmierci. Wskazał też, że żadne ludzkie prawo nie może odebrać człowiekowi godności, a zadawania śmierci nie można uznać za coś normalnego. Przed południem na Błoniach sanktuarium odprawił mszę, w której uczestniczyło około 150 tysięcy osób z całego świata. Naukowcy z Cambridge University wyjaśniają, że z wiekiem dni mogą wydawać się krótsze, bo nasza subiektywna percepcja czasu zależy od liczby nowych i znaczących doświadczeń. Rutyna, powtarzalność i deficyt nowości sprawiają, że tygodnie i miesiące zlewają się w jedną całość, a umysł słabiej zapisuje wspomnienia. Badacze wskazują też na pochłonięcie uwagi, spłaszczenie emocjonalne oraz zmiany poziomu dopaminy jako czynniki, które mogą przyspieszać odczuwanie upływu czasu. Zalecają, by częściej próbować nowych rzeczy, wychodzić z rutyny i wprowadzać drobne zmiany, bo to ma tworzyć więcej wyrazistych wspomnień. Wyborcy w Szwajcarii odrzucili propozycję zaostrzenia zasad neutralności, która zakładała zakaz przystępowania i współpracy z sojuszami wojskowymi i obronnymi oraz ograniczenia w przyłączaniu się do sankcji gospodarczych bez zgody Organizacji Narodów Zjednoczonych. Inicjatywę popierała Szwajcarska Partia Ludowa. Za przeciwko zmianom opowiedział się szwajcarski rząd oraz większość partii politycznych. Minister spraw zagranicznych Ignacio Cassis mówił, że nowe przepisy zaszkodziłyby bezpieczeństwu państwa i uniemożliwiłyby wspólne szkolenia z Sojuszem Północnoatlantyckim. Szwajcarska Partia Ludowa zaakceptowała wynik głosowania i zapowiedziała, że na razie nie planuje kolejnych działań w tej sprawie. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Donald Trump oświadczył w niedzielę, że 5 ludzi zatrzymanych przez brytyjską policję koło bazy RAF, wykorzystywanej przez amerykańskie lotnictwo, usiłowało doprowadzić do poważnych zniszczeń. Dodał, że wywiad Stanów Zjednoczonych miał ich od dawna na oku. Zatrzymania nastąpiły po incydencie w pobliżu brytyjskiej bazy wojskowej. Szwajcarscy wyborcy odrzucili propozycję wpisania do konstytucji bardziej restrykcyjnej definicji neutralności. Około 70% głosujących opowiedziało się przeciwko zmianom, a żadnego poparcia nie udzielił im żaden kanton. W praktyce inicjatywa nie przeszła, bo nie uzyskała wymaganej akceptacji w żadnej części kraju. W jednym z lokali wyborczych na Woli Justowskiej w Krakowie starszy mężczyzna pobrał kartę do głosowania, a następnie ją potargał i wyrzucił do śmieci. Rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, komisarz Piotr Szpiech, poinformował, że za zniszczenie karty wyborczej grozi do 3 lat więzienia. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl potwierdził, że komisja dostała informację o zdarzeniu, a poza tym incydentem wybory przebiegają spokojnie. Mieszkańcy mogą głosować do 21 w 454 obwodach, a jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie więcej niż połowy głosów, 11 października odbędzie się i tura. Najbardziej obleganym kierunkiem w tegorocznej rekrutacji była orientalistyka, japonistyka, gdzie o jedno miejsce ubiegało się 22 kandydatów. W pierwszej piątce znalazły się też kierunek lekarsko-dentystyczny z wynikiem 18,0, business and management z 17,7, data ścięce w biznesie z 16,3 oraz reżyseria z 16,1. Wśród najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce prowadziła psychologia z 43 562 zgłoszeniami, przed kierunkiem lekarskim, zarządzaniem, prawem i informatyką. W rekrutacji na rok 2025-2026 studia rozpoczęło 450 715 osób, a uczelnie przyjęły też wielu kandydatów na studia zawodowe i niepubliczne. Coraz więcej kierowców wybiera opony całoroczne zamiast sezonowej wymiany ogumienia, zwłaszcza w miastach i przy niewielkich rocznych przebiegach. Takie rozwiązanie ma obniżać koszty i zwiększać wygodę, ale na śniegu i w bardzo niskiej temperaturze ustępuje oponom zimowym. Za granicę, przy której warto zmienić letnie opony na zimowe, branża wskazuje plus 7 stopni Celsjusza. Opony wielosezonowe najlepiej sprawdzają się przy przebiegach do około 10 tysięcy km rocznie i w samochodach o mocy do około od 150 do 170 koni mechanicznych. A przy większej eksploatacji lepsze mają być 2 osobne komplety opon. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Korea Południowa wyraziła głębokie ubolewanie po ujawnieniu przez Ukrainę informacji o przekazaniu Seulowi dwóch północnokoreańskich jeńców wojennych mimo poufności porozumienia. Wołodymyr Zełenski poinformował 23 września podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, że Ukraina przekazała Korei Południowej dwóch jeńców schwytanych w obwodzie kurskim, którzy walczyli po stronie Rosji. Prezydent Lee Jae-myung oskarżył Kijów o złamanie umowy o poufności, a strona ukraińska odpowiedziała, że nie zobowiązywała się do zatajenia informacji o transferze. Biuro prezydenta Korei Południowej przekazało też, że Lee Jae-myung rozważa podjęcie dodatkowych działań w tej sprawie. Szwajcarzy odrzucili w niedzielnym referendum projekt zawężenia definicji neutralności kraju, który miał między innymi znieść możliwość nakładania sankcji na Rosję. Wstępne szacunki wskazują, że około 71% mieszkańców odrzuciło tę propozycję. Minister spraw zagranicznych Ignacio Cassis ostrzegał, że zaszkodziłaby ona bezpieczeństwu narodowemu i uniemożliwiła wspólne szkolenia z Sojuszem Północnoatlantyckim. Francuski dziennik Le Monde zwrócił wcześniej uwagę na próby wpływu Rosji na wynik głosowania, a w Szwajcarii zamrożone są rosyjskie aktywa warte 7 400 milionów franków oraz pewne nieruchomości. Szef niemieckiego MSZ Johann Wadephul spotkał się z Siergiejem Ławrowem przy okazji debaty generalnej na sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Było to pierwsze spotkanie ministra spraw zagranicznych Niemiec z szefem rosyjskiej dyplomacji od inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Wadephul powiedział, że przerwanie dialogu było właściwą i konieczną reakcją na pełnoskalowy atak Rosji, ale teraz nadszedł czas na rozmowę. Minister dodał, że chce też sygnałem dla Rosji pokazać gotowość do obrony, a jednym z powodów rozmowy były także prośby partnerów z globalnego południa o działania w sprawie eksportu zboża i głodu. Samiec Ping i samica Fuxuang przyleciały do Atlanty po blisko godzinnym locie z Chengdu w chińskiej prowincji Sichuan. Zwierzęta przewieziono w specjalnych skrzyniach do ogrodu zoologicznego, gdzie trafiły do nowego kompleksu dla pand wielkich i zostaną objęte rutynową kwarantanną w strefie bioasekuracyjnej. Okres ten ma potrwać około miesiąca, a dopiero później ogród poda termin udostępnienia wybiegu odwiedzającym. Zoo Atlanta rozbudowało wybiegi, zgromadziło zapasy bambusa i przygotowało zespół opiekunów wyspecjalizowanych w opiece nad tym gatunkiem. W krakowskiej Nowej Hucie wybuchł pożar w hali o powierzchni około 480 m2, w której składowano środki do dezynfekcji. Strażacy zgłoszenie otrzymali około godzina 13:20, a w akcji uczestniczy 11 zastępów straży pożarnej, czyli około 50 strażaków. Przed godziną 15 ogień został opanowany, a teraz trwa dogaszanie pogorzeliska i oddymianie pomieszczeń składowych hali. Nikt nie ucierpiał, a na miejscu są policjanci i właściciel obiektu. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić podał się do dymisji i tym samym otworzył sobie drogę do kandydowania na szefa rządu. Wcześniej, po wniosku premiera Duro Macuta, rozwiązał parlament i wyznaczył przedterminowe wybory parlamentarne na 25 października. Serbska Partia Postępowa ogłosiła, że ustępujący prezydent jest jej kandydatem na premiera. Za wcześniejszymi wyborami opowiadały się opozycja i studencki ruch protestacyjny po katastrofie budowlanej na dworcu w Nowym Sadzie, w której 1 listopada 2024 roku zginęło 16 osób. W Krakowie mieszkańcy wybierają dziś nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach, które są konsekwencją majowego referendum, w którym odwołany został dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski. W specjalnym wydaniu Polsat News dziennikarze komentowali przede wszystkim finansową stawkę głosowania, wskazując na miejskie zasoby, inwestycje i obietnice składane w kampanii. Agnieszka Gozdyra mówiła też o znaczeniu krakowskich tematów, takich jak transport i najem krótkoterminowy, dla całej Polski, a Dorota Gawryluk podkreślała duże zaangażowanie mieszkańców w lokalną politykę. Grzegorz Jankowski i Bogdan Rymanowski oceniali, że nowego prezydenta czekają trudne decyzje związane z budżetem miasta i realizacją zapowiedzi wyborczych. Policja na Malcie zatrzymała 27-letniego obywatela Polski po śmierci 31-letniego obywatela Maroka, do której doszło w niedzielę rano w Spinola Gardens przy St. George's Road. Zgłoszenie wpłynęło około 6:30, a na miejscu znaleziono ciało mężczyzny. Wstępne ustalenia wskazują, że wcześniej doszło do kłótni między dwiema osobami. Według śledczych podczas zajścia nie użyto broni, a dokładna przyczyna śmierci ma zostać ustalona w dalszym toku postępowania. Zatrzymanego namierzono dzięki zapisom z kamer monitoringu w pobliżu St. George's Bay i jest on przesłuchiwany przez policję. Ulewne deszcze i burze, które nadciągnęły nad Indie w czwartek wieczorem, spowodowały powodzie i osunięcia ziemi, w których zginęło 56 osób. W stanie Uttar Pradesh od piątku do niedzieli rano spadło średnio 66,5 litra wody na metr kwadratowy. A w Lucknow w niecałą dobę 125,8 litra, co zniszczyło ponad 1000 domów. W regionie otwarto centra ewakuacyjne, ale część mieszkańców skarży się, że nie otrzymała informacji, gdzie szukać pomocy, ani jedzenia i wody. W stanie Andhra Pradesh z powodu zmytego przez deszcz mostu do szpitala zmarła kobieta po porodzie, a w sąsiednim Nepalu władze ostrzegły przed możliwymi kolejnymi powodziami błyskawicznymi. Brytyjska policja aresztowała 5 mężczyzn podejrzanych o planowanie ataku terrorystycznego w bazie lotniczej RAF Fairford, gdzie stacjonuje amerykańskie lotnictwo. Wcześniej otrzymała informacje o 3 podejrzanych pojazdach zmierzających w kierunku bazy, a mieszkańcy pobliskiej wsi w Helford zostali ewakuowani. Donald Trump powiedział, że zatrzymania były możliwe dzięki współpracy amerykańskiego i brytyjskiego wywiadu, a sprawcy chcieli wyrządzić wielkie szkody w bazie. Trwa śledztwo prowadzone przez siły antyterrorystyczne, które sprawdzają też możliwe powiązania domniemanych napastników z Iranem. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Łukasz Gibała zdobył 36,6% głosów w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa i uzyskał najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów. Po ogłoszeniu sondażowych wyników podziękował wyborcom i podkreślał, że jego komitet nie miał szyldu partyjnego ani wsparcia wielkiej machiny partyjnej. Zapowiedział dalszą walkę przed drugą turą, która odbędzie się 11 października i w poniedziałek rano ma pojawić się ze swoim sztabem na Rondzie Mogilskim, gdzie będzie rozdawać mieszkańcom obwarzanki. Przedterminowe wybory są następstwem referendum z 24 maja, w którym mieszkańcy odwołali z urzędu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. A obowiązki prezydenta Krakowa premier powierzył Stanisławowi Kracikowi. Dzień po pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa w RMF FM pojawią się Monika Piątkowska i Łukasz Gibała, którzy przeszli do drugiej tury. Monika Piątkowska, senator Koalicji Obywatelskiej i kandydatka na prezydenta Krakowa, ma mówić o przekonaniu wyborców innych kandydatów, wsparciu polityków koalicji, najmniej krótkoterminowym. 5-złotowej opłacie turystycznej i zadłużeniu miasta. Łukasz Gibała, radny i lider ruchu Kraków dla mieszkańców, ma z kolei odpowiadać na pytania o sposoby na zmniejszenie zadłużenia Krakowa, możliwe cięcia wydatków. Zakaz najmu krótkoterminowego w historycznym centrum oraz debatę 1:1 przed drugą turą. Zadłużenie miasta na koniec 2026 roku ma sięgnąć niemal 9 miliardów złotych, a za 2 tygodnie mieszkańcy Krakowa wybiorą prezydenta miasta. Łukasz Gibała wszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie i po ostatnim głosowaniu jest głównym kandydatem do objęcia urzędu. Wcześniej 3-krotnie przegrywał walkę o fotel prezydenta miasta, a teraz startuje po raz 4. Wśród jego zapowiedzi są m.in. weryfikacja osób zatrudnionych w ciągu ostatnich 2 lat w Urzędzie Miasta Krakowa oraz miejskich spółkach pod kątem kolesiostwa i transparentności. Zmniejszenie liczby członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach miejskich oraz wprowadzenie uczciwych konkursów wewnętrznych. Postuluje też obcięcie wydatków na działania promocyjne miasta, zewnętrzny audyt miasta, powrót biletu minutowego w krakowskiej komunikacji miejskiej i wprowadzenie mniejszej, bardziej racjonalnej strefy czystego transportu. Skrajna prawica po raz pierwszy utworzy grupę w Senacie we Francji, o czym poinformował szef Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella. W Izbie Wyższej po raz pierwszy będzie też reprezentowana Francja Nieujarzmiona, a jej przedstawicielem zostanie Gabriel Amart. W niedzielnych wyborach odnowiona zostanie część Senatu, a obsadzonych zostanie 178 mandatów na 348. To były ostatnie częściowe wybory do Senatu przed zaplanowanymi na wiosnę wyborami prezydenckimi we Francji. Według Exit Poll pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie wygrał Łukasz Gibała, który zdobył 36,6% głosów. Drugie miejsce zajęła wspierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe Monika Piątkowska z poparciem 24,4%. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki uzyskał 19,6% i nie znajdzie się w drugiej turze. Drewnicki powiedział na wieczorze wyborczym, że jest zadowolony z wyniku i kampanii oraz że prawica w Krakowie ma pomysł na miasto. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Szef MSZ Niemiec Johann Wadephul powiedział, że nadszedł czas na rozmowy z Rosją, broniąc swojego spotkania z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Dodał jednak, że Kreml nie jest gotowy do wznowienia dialogu. Do rozmowy obu ministrów doszło przy okazji debaty generalnej na sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i było to pierwsze takie spotkanie od inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Wadephul podkreślił też, że chce utrzymać kanały rozmów i poruszył temat zawieszenia broni na Morzu Czarnym, które miałoby umożliwić odblokowanie eksportu zboża. 47%. Polaków źle ocenia rząd Donalda Tuska, a pozytywnie wypowiada się o nim 33,2% badanych. W sondażu przeprowadzonym przez OKP 19,8% ankietowanych wskazało ocenę ani dobrze, ani źle. Najczęściej odczuwanym wobec rządu uczuciem było rozczarowanie, które wskazało 24,8% uczestników badania, a dalej obojętność z wynikiem 22,7%. Badanie przeprowadzono podczas wyborów prezydenckich w Krakowie. W pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa prowadzi Łukasz Gibała, a do drugiej tury przechodzą on i senator Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Wynik Moniki Piątkowskiej, która uzyskała 24%, wywołał komentarze polityków różnych ugrupowań, a Marcin Przydacz ocenił go jako efekt Tuska i Kosiniaka-Kamysza. Roman Giertych nazwał rezultat kandydata Prawa i Sprawiedliwości kompromitacją, a Tomasz Trela zwrócił uwagę, że wybory samorządowe nie mają nic wspólnego z parlamentarnymi. Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślali z kolei, że jeśli Łukasz Gibała utrzyma prowadzenie, Platforma pożegna się z Krakowem. Monika Piątkowska po ogłoszeniu wyników Exit Poll powiedziała, że przed nią i jej sztabem są 2 tygodnie ciężkiej pracy przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa. Kandydatka wspierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe zajęła 2. miejsce. Uzyskując według sondaży 28,4% w badaniu OKB dla Polsat News i Nesmax Polska oraz 24,4% w badaniu Ipsos. Pierwsze miejsce zajął Łukasz Gibała, a trzecie Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Frekwencja wyniosła 44,3% według OKB i 41,9% według Ipsos. Jeśli wyniki się potwierdzą, ostateczny zwycięzca zostanie wyłoniony w drugiej turze zaplanowanej na 11 października. Michał Drewnicki, kandydat na prezydenta Krakowa, zajął 3. miejsce w sondażach Exit Poll, osiągając wynik bliski 20% poparcia. Podkreślił, że to rezultat lepszy od wcześniejszych sondaży, które dawały mu od 10 do 15% poparcia. Drewnicki mówił też o 111 dniach intensywnej kampanii, podczas których odwiedził wszystkie dzielnice Krakowa i spotykał się z mieszkańcami. Zapowiedział, że prawica w Krakowie ma pomysł na rozwój miasta w sprawach transportu, edukacji, rozwoju gospodarczego oraz konsultacji społecznych. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie podkarpackim na A4 między węzłami Rzeszów Zachód i Sędziszów doszło do zderzenia pojazdów w ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na tym odcinku. Do północy w województwie śląskim na A1 między Mszaną a Świerklanami w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do wtorku do północy na odcinku Mszana, Żory w kierunku Gliwic także obowiązuje zwężenie. Do jutra do 16 w województwie warmińsko-mazurskim na DK58 na trasie Pisz, Biała Piska, granica województwa kierowcy jadą z ograniczeniami. Na tym odcinku utrzymują się roboty drogowe. Do jutra do 19 w województwie dolnośląskim na 4 przy węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca zamknięto północne łącznice. Objazd i zmieniona organizacja ruchu wydłużają przejazd. Do jutra do 20 w województwie wielkopolskim na 2 między węzłami Sługocin i Modła trwają prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Równolegle do wtorku do 20 na odcinku Modła Sługocin roboty będą prowadzone w przeciwnym kierunku. Słuchaj radia DHT i jedźcie szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: This is Radio DHT.
3: You hear nothing but the best.
2: Playing on www.radiodht.com.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Najnowszy sondaż OBD dla Polsat News i Newsmax Polska wskazuje, że Łukasz Gibała ma największe szanse na zwycięstwo w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Na Gibałę chce głosować 57,2% badanych. A na Monikę Piątkowską, kandydatkę popieraną przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, 38,4% ankietowanych. Niezdecydowanych pozostaje 4,4% respondentów. Druga tura wyborów w Krakowie odbędzie się 11 października. Wybory w Krakowie wywołały falę komentarzy polityków, którzy różnie oceniają wynik głosowania. Witold Zembaczyński mówi, że cieszy go niski wynik Prawa i Sprawiedliwości, a Piotr Gliński ocenia, że w Krakowie doszło do klęski koalicji Tuska. Konrad Berkowicz zwraca uwagę, że Monika Piątkowska weszła do drugiej tury, ale została daleko w tyle za Łukaszem Gibałą. Radosław Sikorski powiedział w TVP Info, że rozdźwięk między rządem a Pałacem Prezydenckim w sprawie polityki zagranicznej jest złamaniem konstytucji. Minister spraw zagranicznych podkreślił, że konstytucja jasno stanowi, iż to rząd prowadzi politykę zagraniczną. Dodał, że taka sytuacja jest niefortunna. Izraelski minister finansów Bezalel Smotrich wezwał do wojny na zachodnim brzegu Jordanu i rozmontowania częściowo administrującej tym terytorium autonomii palestyńskiej. Powiedział też, że Izrael powinien zrobić tam to, co zrobił w strefie Gazy oraz wezwał do aneksji 60%. Strefy Gazy i terytorium Libanu sięgającego 30 km w głąb kraju od granicy z Izraelem. Wypowiedź padła na miesiąc przed zaplanowanymi na 27 października wyborami parlamentarnymi w Izraelu. Od ataku Hamasu 7 października 2023 roku. Na zachodnim brzegu nasiliła się przemoc, a według izraelskich danych w pierwszej połowie 2026 roku odnotowano 660 przestępstw popełnionych przez Żydów na tle nacjonalistycznym. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić ustąpił w niedzielę ze stanowiska, by ubiegać się w październikowych wyborach parlamentarnych o urząd premiera. Ogłaszając rezygnację w Belgradzie, powiedział, że to jego ostatni wieczór w tym budynku i że wiernie służył Serbii. Serbska Partia Postępowa ogłosiła wcześniej, że jest jej kandydatem na premiera w wyborach zaplanowanych na 25 października. Zgodnie z serbską konstytucją obowiązki prezydenta przejmie przewodnicząca parlamentu Ana Brnabić, a wybory prezydenckie muszą odbyć się w ciągu 90 dni. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Łukasz Gibała wygrałby drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie z Moniką Piątkowską, gdyby odbyła się w tę niedzielę. Wynika z sondażu OKB dla Polsat News i Newsmax Polska. Na zwycięzcę pierwszej tury zagłosowałoby 57,2% badanych, a na kandydatkę popieraną przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe 38,4%. 4,4% wyborców pozostaje niezdecydowanych. Jeśli wyniki się potwierdzą i żaden z kandydatów nie przekroczy połowy głosów, ostatecznego zwycięzcę wyłoni druga tura zaplanowana na 11 października. W pierwszej turze, według sondaży Exit Poll, Gibała miał 35,7% i 36,6% poparcia, a Piątkowska 28,4% i 24,4%. W wyborach na prezydenta Krakowa 61,9% wyborców Konfederacji, deklarujących poparcie dla tego ugrupowania w wyborach do Sejmu, zagłosowało na Łukasza Gibałę. Na drugim miejscu znalazł się Michał Klimek z wynikiem 19%, a trzeci był Michał Drewnicki, którego wskazało 14,8% tej grupy. Bartosz Bochenczak nie został zarejestrowany jako kandydat Konfederacji, bo zabrakło ważnych podpisów. Po 2,1% wyborców Konfederacji oddało głos na Aleksandrę Owce i Monikę Piątkowską. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wskazali porażkę z Bułgarią w fazie grupowej jako moment, który ich najbardziej napędził. Jakub Nowak powiedział, że ten mecz pokazał drużynie, że zaczyna się poważne granie, a Kamil Semeniuk dodał, że wcześniejsze zwycięstwa po 3-0 nie dawały pełnego obrazu formy zespołu. Bartłomiej Bołądź uznał za kluczową końcówkę pierwszego seta finału z Francją, a Semeniuk przyznał, że wejście na boisko w takim spotkaniu, zastępując Wilfredo Leona, wiązało się ze stresem i nerwami. Triumf dał Polakom obronę tytułu oraz zapewnił udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Antyterroryści udaremnili zamach bombowy na brytyjską bazę lotniczą RAF Fairford w hrabstwie Gloucestershire w południowo-zachodniej Anglii. Uzbrojeni funkcjonariusze zatrzymali nad ranem kilku mężczyzn po zgłoszeniu o trzech podejrzanych pojazdach, które zmierzały w stronę bazy, a w furgonetkach miały znajdować się najprawdopodobniej materiały wybuchowe. Mieszkańcom około 85 domów w miejscowości w Helford zalecono ewakuację, a na miejsce wezwano wojskowych saperów do sprawdzenia pojazdów. Policja wyznaczyła strefę bezpieczeństwa o promieniu 400 metrów i prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu. Nore Aster zabił jedną osobę i ranił cztery kolejne, a w Karolinie Północnej wysokie fale zniszczyły jedną z dróg stanowych, odcinając dojazd na wyspę Hatteras. Departament Transportu Karoliny Północnej uruchomił awaryjne połączenie promowe, a podróż w jedną stronę ma trwać około 2 godzin. W północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych ponad 100 tysięcy odbiorców pozostawało bez prądu, a w New Jersey i Nowym Jorku doszło do licznych powodzi i ewakuacji mieszkańców. Gubernatorzy stanów Nowy Jork i New Jersey ogłosili stan wyjątkowy, a burza spowodowała też odwołanie około 3000 lotów oraz kilku wydarzeń kulturalnych. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Łukasz Gibała wygrałby drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie z Moniką Piątkowską, gdyby odbyła się w tę niedzielę, wynika z sondażu OGD dla Polsat News i Nesmax Polska. Na zwycięzcę pierwszej tury swój głos zadeklarowało 57,2% badanych, a na kandydatkę popieraną przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe 38,4%. 4,4% wyborców pozostaje niezdecydowanych. Przedterminowe wybory w Krakowie zorganizowano po odwołaniu w maju w referendum dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. A do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, druga tura odbędzie się 11 października. Aleksandra Owca podziękowała wyborcom i osobom zaangażowanym w kampanię po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezydenckich w Krakowie. Kandydatka partii Razem zapowiedziała dalszą walkę o sprawne usługi publiczne, ochronę zdrowia, edukację i mieszkania dostępne dla mieszkańców. Wskazała też, że Kraków powinien działać w interesie ludzi, a nie lobbystów, deweloperów i wielkiego biznesu. Według badania Exit Poll do drugiej tury weszli Łukasz Gibała z wynikiem 36,6% oraz Monika Piątkowska z 24,4%. A ostateczne rozstrzygnięcie zapadnie 11 października. Łukasz Gibała podczas wieczoru wyborczego podziękował wyborcom i podkreślił, że osiągnął wynik bez wsparcia dużych ugrupowań politycznych. Zapowiedział rozpoczęcie przygotowań do drugiej, decydującej części kampanii i nazwał ją walką o Kraków dla mieszkańców. W poniedziałek o 6:45 ma pojawić się na rondzie